karton na burek na taki porcelan. Zmodrejma cibulka ma tapety parmazan. Pietkowe raku najbardziej wsi Calvin Klein. Tak, zdarzy to wyniście z nich.